0: izwi lomzansi yizwe umehluko.
1: Asibonge kakhulu kuhlobisile lishozi neindaba sinikeze zona indaba ke zokubumbana kweleshumi nanye ihora emsakazweni izwi lomzansi FM. Sihlezi nje kamnandi sinethezekile ngalesikhathi ngo 6 minutes after 11. Sakazweni ke ngalomzuzu sibheke lapha ya. Sibheke lapha na ke mlalele kwisamba sethu esinaso emsakazweni wakho izilomzansi FM. Na njengoba si joinwe